jest bezsilne, czesty stoi, kajkredy, czaradela, nic, to ma grę, jakoś stary kredy.